Wstawaj, żółle pędy. Jeszcze wczera sem ci ukradł pętli różową, dneska byś chciał mieć mnohem víc. A gdyby tu pętli našli,

si zdaje, lekko bliż. Jo, karton albo lek, ja taki porcelan. Słodka ryba, cebulka ma, tapety parmezan. Pięć kilo leraku, lemon juice, Calvin Klein. Tak,